trzeba si ma nienormalny śnieżny skuter. Wiesz, jak idzie, jak jedna piła morę, ore kopsą, no, a minule żadowy, tak nie dam, nam zimne gumy na pasa. On daje zimny pas, ty dylini. A kiedy idziesz do zapadnego Niemiecka, że idziesz do jako turystyku i